0: la Qué Buena. 2:26.
1: Papi, papi, papi chulo. Papi, papi, papi chulo. Papi, papi.